0: Tak jak mam rzeczy do strony, trzeba znadowić na pewno tą skanę.
1: A ja zadałam pani panią też.